wek lweny, lutu auru wek lweny, ka ogiro lweny, ma okweri uru lweny gi ngomya, wi lobo duyo winyo gi chwe chwiny, lutu auru wek lweny.